Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 czerwca. W 1919 roku został podpisany traktat wersalski, na podstawie którego wytyczono granice Prus Wschodnich z Polską. Dokument decydował o włączeniu fragmentu powiatu nidzickiego, czyli tak zwanego kąta działdowskiego, do Polski. Zapisy zaczęły obowiązywać od 10 stycznia 1920 roku. W 1928 roku z inicjatywy Stanisława Żyty powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Łęcku w gminie Płośnica w powiecie działdowskim. W 1999 roku biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Jan Chrapek został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji radomskiej. Apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
3: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie warczeć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak Szulerzy przegramy Polskę.
2: W 2009 roku urodzony w Ciechanowie Roman Rynkiewicz zdobył srebrny medal kajakowych Mistrzostw Europy w Brandenburgu w rywalizacji C2 na 500 metrów. W 2014 roku zespół ludowy Krasne z powiatu Przesnyskiego został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 30-lecia istnienia.
4: Kraśnianki, kraśnianki, to piękne dziewczyny.
2: W 2015 roku orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie została wyróżniona medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 110-lecia istnienia. W 2017 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Uniwersytet III wieku w Lidzbarku w powiecie działdowskim. Urodzili się w 1901 roku w Żurominku w gminie Wiśniewo w powiecie mławskim Tadeusz Milewski. Major pilot, służył w 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Lidzie oraz w brytyjskim lotnictwie w Afryce. Był adiutantem prezydenta Władysława Raczkiewicza. Po wojnie, po powrocie do Polski, pracował w instytucjach związanych ze stowarzyszeniem PAX. Współpracował też z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1938 roku w Windykach w gminie Wieczwnia Kościelna w powiecie mławskim Jan Wiśniewski, członek Kolejowej Orkiestry Dętej w Mławie, następnie występował w orkiestrach dętych w Działdowie i Płośnicy w powiecie działdowskim. Z jego inicjatywy powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy. W 1964 roku w Brodnicy Ewa Kieszkowska, posłanka i wicemarszałek Sejmu VI kadencji, w latach 2011-2013 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5: Za wielkim miastem żyją ludzie, którzy mają godność. Za wielkim miastem jest prawdziwe życie.
2: Zmarli w 1920 roku w Raszewie Włościańskim w gminie Czerwińsk nad Wisłą w powiecie płońskim Kazimierz Maria Jan Przejemski, kapłan mariawicki, absolwent Akademii Duchownej w Petersburgu, profesor w Płockim Seminarium Duchownym, pierwszy przełożony Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów. Był w gronie księży mariawitów, którzy w 1906 roku wypowiedzieli posłuszeństwo biskupom. Proboszcz Raszewski w latach 1906-1920. W 1977 roku ksiądz dr Piotr Naruszewicz, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Sachsenhausen i KL Mauthausen-Gusen, gdzie doczekał wyzwolenia. W 2001 roku Anna Przebojewska, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulin.
1: 74 769.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka. Lody z raju.

0: Teraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
3: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich, z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
2: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
3: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
4: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
5: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych. Z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
2: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
6: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niepochodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
7: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy. Tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, które oferował im największą pomoc.
2: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi

i odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów cegielskiego zorganizowali strajki i demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada, teraz już przegrywający odpada.

0: Reklama. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 czerwca. W 1919 roku został podpisany traktat wersalski, na podstawie którego wytyczono granice Prus Wschodnich z Polską. Dokument decydował o włączeniu fragmentu powiatu nidzickiego, czyli tak zwanego kąta działdowskiego, do Polski. Zapisy zaczęły obowiązywać od 10 stycznia 1920 roku. W 1928 roku z inicjatywy Stanisława Żyty powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Łęcku w gminie Płośnica w powiecie działdowskim. W 1999 roku biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Jan Chrapek został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji radomskiej. Apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
3: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie warczeć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak Szulerzy przegramy Polskę.
2: W 2009 roku urodzony w Ciechanowie Roman Rynkiewicz zdobył srebrny medal kajakowych Mistrzostw Europy w Brandenburgu w rywalizacji C2 na 500 metrów. W 2014 roku zespół ludowy Krasne z powiatu Przesnyskiego został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 30-lecia istnienia.
4: Kraśnianki, kraśnianki, to piękne dziewczyny.
2: W 2015 roku orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie została wyróżniona medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 110-lecia istnienia. W 2017 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Uniwersytet III wieku w Lidzbarku w powiecie działdowskim. Urodzili się w 1901 roku w Żurominku w gminie Wiśniewo w powiecie mławskim Tadeusz Milewski. Major pilot, służył w 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Lidzie oraz w brytyjskim lotnictwie w Afryce. Był adiutantem prezydenta Władysława Raczkiewicza. Po wojnie, po powrocie do Polski, pracował w instytucjach związanych ze stowarzyszeniem PAX. Współpracował też z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1938 roku w Windykach w gminie Wieczwnia Kościelna w powiecie mławskim Jan Wiśniewski, członek kolejowej orkiestry Dętej w Mławie, następnie występował w orkiestrach Dętych w Działdowie i Płośnicy w powiecie działdowskim. Z jego inicjatywy powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy. W 1964 roku w Brodnicy Ewa Kieszkowska, posłanka i wicemarszałek Sejmu VI kadencji, w latach 2011-2013 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5: Za wielkim miastem żyją ludzie, którzy mają godność. Za wielkim miastem jest prawdziwe życie.
2: Zmarli w 1920 roku w Raszewie Włościańskim w gminie Czerwińsk nad Wisłą w powiecie płońskim Kazimierz Maria Jan Przejemski, kapłan mariawicki, absolwent Akademii Duchownej w Petersburgu, profesor w Płockim Seminarium Duchownym, pierwszy przełożony Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów. Był w gronie księży mariawitów, którzy w 1906 roku wypowiedzieli posłuszeństwo biskupom. Proboszcz Raszewski w latach 1906-1920. W 1977 roku ksiądz dr Piotr Naruszewicz, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Sachsenhausen i KL Mauthausen-Gusen, gdzie doczekał wyzwolenia. W 2001 roku Anna Przebojewska, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
6: Iga Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
8: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
5: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury. Firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
2: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
4: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
2: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.

0: Reklama. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Trama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
6: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
7: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama. Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Betoniarnia Strzegowo Owcz.
3: Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane.

0: na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar?

0: pożar cieplny. O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
1: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku. Dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
2: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
1: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
0: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy, czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli, a wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju, przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
4: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
5: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
6: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502-130-405. 502-130-405.
7: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
0: Reklama.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m2. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi. Pod Berlinem popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy. Także w Polsce, w Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje, uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
3: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
2: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
4: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
2: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.

Wakacyjny dzień dobry, bo to przecież wakacje już w najlepsze. Już myślę, że celebrowanie się rozpoczęło na dobre. Pogoda też jakby sprzyjająca, chociaż co za dużo, to niezdrowo. Ja bym powiedział, że wszystkiego trzeba z umiarem. Tego słońca i temperatur letnich też przydałoby się trochę bardziej z umiarem. No ale nie mamy na to za bardzo wpływu. Dzień dobry, Piotr Ploch. Kłaniam się Państwu i zapraszam na niedzielną biesiadę do 15, a muzycznie do 16, jak w każdą niedzielę tak u nas również będzie. Dzisiaj oprócz tego, że no aura taka bardzo rozleniwiająca, nikomu nie chce się sięgnąć pewnie po telefon, to się zaraz okaże. Może zupełnie nie będę miał racji, ale tak sobie też wyobrażam, że dzisiaj niedziela handlowa zdaje się, że jest, więc też będziemy musieli rywalizować z ram-pam-pam-pam. No, zobaczymy, kto wygra tę rywalizację, ale ja tutaj jestem do 15. Jeśli Państwo tylko mają ochotę spędzić ze mną to popołudnie niedzielne, to polecam się bardzo, bardzo. Na początek proponuję muzyczną rozgrzewkę. Nie, właśnie nie rozgrzewkę. Rozgrzewki to my mamy dzisiaj pod dostatkiem. Muzycznie dzisiaj proponuję taki chłodnik na dobry początek. Mam nadzieję, że może troszkę to się przyda. Czy będzie to efekt skuteczny? No to zaraz pewnie Państwo mi opowiedzą. A ja już zapraszam i na naszego radiowego Facebooka. Tam proszę się zameldować, dać znać, gdzie jesteście, ile na termometrze. No i telefony 792-150-150 i nasza radiowa aplikacja. To już za chwilę będziemy się z Państwem łączyć na antenie siódemki.

0: No tak właśnie sobie zagraliśmy i już nawet są pierwsze sygnały od Państwa, bo Pan Piotr napisał: Panie Piotrze, od razu się chłodniej zrobiło od tych hitów. U Pani Grażyny w Krasnołące teraz mamy dopiero 35, tak? Pani Grażyna sama napisała. Mamy dopiero 35, czyli to nie koniec. Pani Malwina z Kostrzyna razem z Panem Adamem, basenik i książeczka, teraz biesiadeczka i tak leci niedziela. A u Pani Ślązaczki na Mazowszu w Żytowie teraz 37 już termometr pokazuje. U Pana Kena, DJ-a Kena w Wielbarku 69, ale to chyba Fahrenheita. U Pani Bernadety w Górznie jest zapotrzebowanie, podobno na tę dzisiejszą upalną niedzielę, wskazany facet o lodowatym spojrzeniu. Znacie Państwo takiego o lodowatym spojrzeniu? Władimir Putin mi się kojarzy, ale to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Moi drodzy Państwo, 792-150-150, czy ktoś miałby ochotę komuś przesłać życzenia, pozdrowienia? Właśnie pod ten numer można zadzwonić i to zrobić. A gdyby ktoś miał ochotę nagrać się, nie czekając na kolejkę telefoniczną, to też można to zrobić w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7.
1: Chciałabym złożyć serdeczne pozdrowienia dla mojej kochanej mamy Iwony oraz Wojtka, którzy spędzają obecnie urlop w Albanii.
0: No i takie pierwsze już głosy od Państwa się pojawiają. Telefon dzwoni? Dzwoni. Posłuchajmy, kto jest po drugiej stronie i kogo będziemy pozdrawiać w to niedzielne, gorące, upalne popołudnie. Właśnie ktoś dzwonił, ale już przestał dzwonić. No i dzisiaj proszę mi potwierdzić, czy naprawdę jest niedziela handlowa, bo jeśli tak, to nie zazdroszczę, szczerze powiedziawszy. Chociaż w tych niektórych miejscach handlowych tam może być klima i dla niektórych może to być takie miejsce, gdzie rzeczywiście można troszkę się ochłodzić, chociaż symbolicznie. Na Facebooku też Państwu się polecam. Już tutaj pierwszy taki przegląd symboliczny zrobiłem, ale to nie koniec. Można wpisać się, gdzie Państwo jesteście, jak spędzacie to niedzielne popołudnie, co z tym termometrem. No, lajka proszę też oczywiście zostawić. Będzie miło, jeśli udostępnicie nasz wpis. I pozdrowień tylko proszę nie wysyłać, bo do przesyłania pozdrowień jest właśnie telefon 792-150-150 i głosówki w naszej aplikacji smartfonowej. Odbieram telefon teraz. Radio 7, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
2: Jadwiga z okolic Ciechanowa się kłania.
0: Pani Adziu, chyba tydzień temu też pani pierwsza była.
2: Nie. Dwa tygodnie temu.
0: No widzi pani, ma jakąś złotą linię do mnie tutaj.
2: No, tak się udało jakoś.
0: Super.
2: Bo któregoś razu dzwoniłam to chyba ze 60 razy i nie dałam rady.
0: A teraz proszę bardzo, za pierwszym, jakie pierwsze połączenie.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Panią Basię, cały zespół radia, wszystkich słuchaczy, znajomych. Chciałem życzenia złożyć wszystkim Janom i Zenonom. Chciałem pozdrowić Klub Seniora w Gumowie, a także tych wszystkich panów, czy tam panie, nie wiem, ktokolwiek układa te wszystkie przeboje. Piękne są. No to... bardzo, bardzo dziękuję za to.
0: Pani Adziu, proszę znajomym powiedzieć, żeby też słuchali w takim razie. Może im też się spodoba.
2: No ja tak po trochę mówię, ale nie wiem, czy mnie słuchają, czy nie. No część ludzi z naszego klubu słucha.
0: O, super. No to tym bardziej gorąco pozdrawiamy.
2: Nawet mi dziękują za to, że dzwoniłam i życzenia im przesyłam.
0: A, czyli uważnie słuchają.
2: Tak, tak.
0: Pani Adziu, serdeczności dla pani też. Czy jeszcze kogoś będziemy pozdrawiać?
2: Nie, już dziękuję bardzo. Wszystko.
0: Wszystkiego dobrego dla pani. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Pozdrowienia serdeczne. 792-150-150. Tak, ja też bardzo wszystkim tym, którzy reklamują Radio 7 na wszelkie możliwe sposoby, bardzo dziękuję. I cieszę się, że to grono nasze słuchaczy jest tak duże. Siódemka, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, jesteśmy pod Rypinem.
3: Tak, jestem pod Rypinem. Tu Witold z Ostrowitego Rypińskiego. Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam, panie Witku.
3: U nas jest plus 38 stopni.
0: O mój Boże, naprawdę chyba żartuje pan.
3: Na działeczce sobie siedzę pod baldachimem, jezioro obok i tak się moczę i słucham Radia 7.
0: Jakoś ten upał
3: bardzo
0: da się.
3: Piękne piosenki puszczacie.
0: W takich...
3: Panie Piotrze, pozdrowienia dla pana, żeby pan nam żył jak najdłużej za taką muzykę piękną.
0: Bardzo dziękuję.
3: Chciałbym pozdrowić Leszka Kowalskiego raz z żoną Anielą. Później Beatę Ostrowską i męża, Anię Dąbrowską z mężem. No i wszystkich z Ostrowitego, którzy naprawdę są wspaniałymi ludźmi.
0: Panie Witku, a ja pozdrawiam pana serdecznie.
3: Dziękuję bardzo. Można by było opuścić Niech żyje wolność, to bym tak podgłosił nad jeziorem.
0: Nie obiecuję, ale może się uda. Proszę uważnie słuchać.
3: Dobrze, dobrze. To dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Pan Witek, Ostrowitek Rypińskie, 38 stopni. Kto da więcej? Kto da więcej? Halo, halo, tu siódemka, dzień dobry. Witam. Tutaj chyba nie porozmawiamy, a szkoda. Tam słyszałem jakieś odgłosy radia i coś tam się jeszcze działo. Spróbujemy w takim razie na drugiej linii. Dzień dobry, tu siódemka.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witam. Śmiało. Kogoś będziemy pozdrawiać?
4: Pozdrawiam Kajka z Łaz. Wszystkich mieszkańców Gnieźnica. I pozdrawiam jeszcze moją mamę, brata. I pozdrawiam pana, panie Piotrze, i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Ciężko było się skomunikować, radio, coś tam jeszcze w samochodzie chyba, no ale jakoś udało się. Mam nadzieję, że państwo zrozumieli, bo ja w słuchawkach to mam trochę łatwiej. Tu Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dzwonię z Holandii, Jacek Magda. Chcieliśmy pozdrowić Młodzianowskich z Czarnocina.
0: I już? Koniec? Tak króciutko?
5: Tak króciutko, szybciutko.
0: To proszę nam jeszcze powiedzieć, bardzo. Czy w Holandii też tak gorąco?
5: Od diabelsko. Od jutra ma się podobno poprawić. Od jutra ma spaść do 24. O.
0: O, to u nas od środy.
5: Wczoraj w nocy straszna burza była. Nieźle tu narobiło bałaganu, ale ogólnie jest fajnie.
0: Lato jest od tego, żeby było gorąco.
5: Właśnie, to samo mówimy.
0: Wszystkiego dobrego dla was również.
5: Dziękuję, dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No, ja jeszcze chciałem przypomnieć, że miesiąc temu byli tacy, którzy narzekali, że co to jest? Cały czas pada, zimno, nieprzyjemnie. Gdzie to lato? Gdzie ta wiosna? No to proszę bardzo, ciekawe, czy dzisiaj będą mieli coś do opowiedzenia. Siódemka, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam pana serdecznie. Andrzej, jestem z Kierpca. 41, to pobiłem, nie?
0: 41, a to jest pan
6: 41.
0: Najlepszy.
6: Więc co, pozdrawiam pana serdecznie. Pewnie pan se fajnie w chłodzie siedzi tam, to jakaś klimatyzacja pewnie jest.
0: Tak, u mnie jest elegancko, wie pan. U mnie aż szeron na czole.
6: Super, teraz tak. Pozdrawiam swoją żonkę, mojego małego Antosia. Rodziców pozdrawiam z Gorzewa, tak samo pewnie tata leży sobie w saunie i odpoczywa. Znaczy, przepraszam, w Bali sobie pewnie leży, odpoczywa. I wczoraj było Pawła i Piotra, więc wszystkich Pawłów i Piotrów pozdrawiam serdecznie i mojego kolegę, u którego była fajnie wczoraj imprezka. Pozdrawiam, Pawełku.
0: Bardzo dziękuję. I co, lecimy na 42, czy już koniec?
6: No możemy lecieć, to kurczę, jak było 42, to jeszcze świetnie by było. Zaraz. O, śniadanko trzeba najpierw zjeść i trzeba ruszyć na działkę w ten ciepły superbasen, no.
0: Śniadanie o 13 to dobry pomysł, myślę.
6: Tak jest, dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrawiam pana serdecznie.
0: Do usłyszenia, pozdrowienia. No dobrze, moi drodzy państwo, to ja do telefonów od was wrócę już niebawem, a teraz wracamy do muzyki i zagramy sobie coś wesołego w ten upalny, niedzielny czas. A gdyby ktoś chciał w międzyczasie nagrać swoje pozdrowienia, to zapraszam. Smartfonowa aplikacja Radia 7 na was czeka, tam można kliknąć, nagrać, a ja to wyemituję na antenie.

0: tak gramy w niedzielnej biesiadzie. Zawsze po południu, w niedzielę jesteśmy z Państwem od kilkunastu lat. Tak właśnie jest, od 13 dokładnie. Miło, że możemy kolejną niedzielę z rzędu się słyszeć. Mam dla Państwa teraz garść wiadomości głosowych, które nagrali Państwo w tak zwanym międzyczasie. A za chwilę będę odbierał też telefony, więc już można powoli słuchawkę przygotować. Ale najpierw posłuchajmy, co tam słuchacze nagrali.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja bym chciała pozdrowić z działeczki z Kiełpin i pozdrowienia dla moich wszystkich znajomych. Jest mega upalnie, ale pana muzyczka nam umila ten czas.
2: Witam Radio 7. Chciałbym z okazji urodzin złożyć swojej panej żonie Agniesce życzenia wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, 100 lat w zdrowiu. Również chciałbym pozdrowić rodziców z Bogdan Małych i też przy okazji złożyć życzenia, bo jutro będzie Piotra i Pawła, też wszystkiego dobrego. Oraz ciotkę Genię, również jej życzę wszystkiego dobrego. I sąsiadów chciałem pozdrowić z miejscowości Kamień Eliaszewiczów. Pozdrawia sąsiad Mariusz.
3: No witam, panie Piotrze. Kurczę, tak jest ciepło. Normalnie w Żabinach to jest 40 stopni na plusie. Chciałem pozdrowić swoich tutaj teściów, czyli Krzyśka i Litkę. Chciałem pozdrowić swoją kochaną żonkę, Justynę. I chciałem pozdrowić wszystkich tych słuchaczy, co słuchają tutaj na tym Radiu 7, wszystko. Także pozdrawiam wszystkich.
4: No, witam serdecznie pana, panie Piotrze i wszystkich słuchaczy z tej strony, Janusz z Danii. No, w Danii też wczoraj padły rekordy upałów. U mnie tu w moim rejonie było 33-34 stopnie, a wiem, że w niektórych rejonach Danii było nawet więcej. No cóż, lekko wieczorem pogrzmiało, pobłyskało się, postraszyło deszczem, natomiast burza z takim dużą ulewą przeszła około 3 rano dzisiaj, także troszkę się schłodziło. Aktualnie tutaj w moim rejonie 27 stopni. Serdecznie pozdrawiam Bożankę, która została w Ciechanowie, no ja musiałem już wracać do pracy. Także co, myśmy po urlopie z jednego słonecznego kraju trafili na piękną słoneczną pogodę w Polsce. Także no tylko się cieszyć i dalej się opalać. Co panie Piotrze jeszcze?
0: Aha, no i czas się skończył. Panu Januszowi proszę, bym powiedział, w takiej skondensowanej formie przekazywać swoje pozdrowienia, bo czas nie jest z gumy. Tam można nagrać tylko określoną chyba 90 sekund, więc... No dobrze, to tyle jeśli chodzi o Państwa wiadomości głosowe. Teraz posłuchamy, kto tam do nas dzwoni i porozmawiamy sobie na żywo. 792-150-150. Siódemka, witam, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry. Kłania się Dorota Kapitańska z Mławy. Panie Piotrze, chciałam na samym początku, chciałabym panu oraz panu Pawłowi Berentowi złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się imienin Piotra i Pawła. Wszystkiego dobrego panom życzę, dużo, dużo zdrówka, miłości, radości, pociechy z żony. No i żebyście panowie dalej tak fantastycznie prowadzili tą niedzielną biesiadę, i żeby pan Paweł do nas przyszedł, na pewno przyjdzie. Panie Piotrze, prosiłabym również o to, żebym pozdrowiła całą swoją rodzinkę, przyjaciół, swojego pieska, brata. No i oczywiście proszę o piosenkę. Panie Piotrze, zagra pan Budyniowe Góry, bo dzisiaj jest tak fajnie. No albo o Pepicie piosenka, taką kiedyś słyszałam u was w piosenkach. Pepita, Pepita, Pepita, tyś cholernie namiętna kobita. Zagra pan?
0: Już nawet nie trzeba. Pani zaśpiewała, to wystarczy.
5: Albo Budyniowe Góry, albo Bobiego Serce i Rozum.
0: Dziękuję pani Doroto, pozdrawiam. Dziękuję za życzenia. 792-150-150. Kto tam jeszcze dzisiaj życzenia będzie przekazywał? Pozdrowienia. Halo, halo, tu siódemka, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dodzwoniłam się do Radia 7.
0: Tak, to my.
6: A, bardzo mi miło. Dzień dobry, panie Piotrze. Na wstępie chciałabym złożyć życzenia z okazji nadchodzących imienin. Przypuszczam, że jutro pan będzie obchodził.
0: No ja obchodzę cały rok.
6: A, no to bardzo mi miło. Bardzo wesoło pan ma.
0: Pewnie, wiadomo.
6: Piotrze, ja dzwonię z Ostrowitego Rypińskiego.
0: Aha.
6: Chciałabym złożyć serdecznie pozdrowienia dla pana Witka Pigłowskiego, który zawsze pamięta o nas i składa nam serdeczne życzenia.
0: No właśnie, bo już chciałem zapytać, czy pani zna pana Witka, ale okazuje się, że tak.
6: Znam Witka bardzo dobrze. Bardzo dobrze, chociaż nie często się spotykamy, ale zawsze mamy o czym porozmawiać.
0: Super.
6: No, nie ma jak to stara kadra. No, z dowcipami i z żartami, to najlepsza rozmowa. Więc u nas w Ostrowitem 36 stopni w cieniu. Siedzimy też na altanie, słuchamy co niedziela waszego programu, wspaniałego programu. Także życzymy z mężem dla wszystkich znajomych słuchających Radia 7 i dla państwa wesołej, udanej niedzieli.
0: Dziękuję. Dzięki. Serdeczności dla pani również. Dziękuję bardzo za miły telefon. 792-150-150. Teraz tutaj będę odbierał połączenie. Halo, halo, tu siódemka, witam. Dzień dobry, dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Chciałem pozdrowić moje koleżanki, które przebywają w szpitalu, Anię i Wioletę, i poprosić o piosenkę Moja słodka załza. Szczególnie dla Wiolety.
0: Dziękuję, pozdrawiam. A telefon dzwoni. Państwo, dzisiaj jednak miałem takie wrażenie, że może będzie ciężko z tymi telefonami, ale widzę, że państwo dzisiaj doskonale sobie radzą z tymi upałami i wcale one nie demotywują, żeby dzwonić do nas. Nie, nie, nie. Bardzo, bardzo fajnie. Siódemka, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Nie chce tu nikt ze mną rozmawiać? Trudno, dziękuję. Lecimy dalej. W takim razie kolejna osoba i kolejna szansa. Teraz tutaj może. Dzień dobry, siódemka, witam.
8: Dzień dobry. Słuchamy. Panie Piotrze. Pozdrowienia z Płocka.
0: Płock.
8: Chciałam pozdrowić brata Wiesława, żonę Danusię, siostrę Jadwigę Koper, córkę Aleksandrę, wnusię Martusię, Blanusię i Aleksa. I panie Piotrze, upał niemożliwy. Pieczemy się. No, pieczemy się.
0: Wszyscy dzisiaj pieką się bez wyjątku.
8: Tak, tak, upał. Panie Piotrze, też życzenia dla pana. Wszystkiego dobrego, zdrówka.
0: Bardzo dziękuję.
8: Spokoju, panie Piotrze. Przede wszystkim spokoju. I bym chciała pioseneczkę Kawiarenki, jeżeli można.
0: Dla pani wszystko.
8: I rodzinę Ciarkowskich jeszcze chciałam pozdrowić. Dzieci nieszczęśliwych.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam panią
8: serdecznie.
0: Dziękuję,
8: pozdrowienia, wszystkiego dobrego pani Piotrze.
0: Do usłyszenia, kłaniam się, pozdrowienia do Płocka płyną. Tak sobie pomyślałem, że to dzisiaj jesteśmy w przedsionku piekła. Jak ktoś będzie niegrzeczny, to wiedzą państwo, jak to jest. A jeśli nie wiedzą, to dzisiaj macie przedsmak. Aż mi się skojarzyło, czy ja tutaj to mam gdzieś pod ręką? Chyba nie mam, a szkoda, bo tutaj taka bardzo, bardzo, bardzo dźwięk ilustrujący tę dzisiejszą sytuację. No ale dobrze, to ja spróbuję sobie w międzyczasie jeszcze poszukać, a ja jeszcze jeden telefon teraz odbiorę przed interludą muzyczną. Siódemkę, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Ja chciałbym pozdrowić mojego wujka Jacka, mojego tatę Michała, moją mamę Mariolę i mojego brata Ryśka.
0: Mhm, a kto pozdrawiał?
9: Kuba.
0: Dzięki, Kuba. Do usłyszenia. No to w takim razie, moi drodzy państwo, teraz wracamy do muzyki. Patrzę, jak my tutaj z czasem stoimy. Aha, jest wszystko pod kontrolą. A za chwilę będą też kolejne państwa pozdrowienia. Może w międzyczasie ktoś się nagra? To się okaże już za kilka chwil.

0: O, i tak pięknie kawiarenki do Płocka poleciały i pewnie pani w Płocku uśmiechnięta i zadowolona i tego się trzymajmy. Moi drodzy, mówiłem, że dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę, to troszkę tak jakbyśmy byli w przedsionku piekła i szukałem pewnego dźwięku a propos piekła. Udało mi się znaleźć teraz.
1: Słuchajcie, kto do piekła idzie? Jak sądzicie, kto idzie do piekła? Przecież tam nie chcemy iść, ale kto jednak do tego piekła pójdzie?
2: Złodzieje.
1: Może rację, do piekła idzie. Jak sądzicie, kto idzie do piekła? Przecież tam nie chcemy iść, ale kto jednak do tego piekła pójdzie?
2: Złodzieje.
1: Może rację, złodzieje, jak ktoś kradnie.

0: No tego bym się nie spodziewał.
1: No chyba nie pójdzie, prawda? Natomiast dzisiaj rzeczywiście piekielne moce nas osaczają. Państwo piszą 40 stopni, 41, 42, co niektórzy już nawet na termometrach zobaczyli. Czekam na kolejne reporty Państwa na Facebooku, ale również można się nagrać w aplikacji. Można też do nas zadzwonić 792-150-150. To co? To może teraz posłuchajmy, cóż tam Państwo nagrali ciekawego.
2: Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia 7, dla mojej żony Marzeny i myślę, że na te upały pomógłby tylko sok z malin.
1: Sok z malin jest dobry na każdą pogodę. Jeśli Państwo macie ochotę, to bardzo proszę dać znać. I sok z malin też tutaj dla Państwa przygotuję. Ja mam całą spiżarkę soku z malin, więc na pewno nie zabraknie. Jeśli tylko jest taka Państwa wola, czekam na sygnały w tej sprawie.
3: Dzień dobry. Z tej ze strony Roxana, ze starej Swałogóry. W ten upalny dzień przesyłam gorące pozdrowienia dla mojego chłopaka Grzybowa i moich dziadków ukochanych. Udanej niedzieli dla Was i całego radia. Pozdrawiam serdecznie.
1: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Już za chwilę odbieram od Państwa telefony. Tymczasem na zegarze jest 13. Tak, tak, Radio 7 w każde niedzielne popołudnie w Państwa domach gra, towarzyszymy w kuchni, na działce, w samochodzie, w podróżach gdzieś, gdzie tylko Państwo jesteście. Idealny czas, idealne tło na te wszystkie Państwa sprawy niedzielne. Teraz mówiłem o telefonach, no to proszę bardzo, Radio 7, witam, dzień dobry.
4: Serdecznie witam, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, panie Andrzeju, ale gorący chłopak zadzwonił.
4: No kochany, właśnie ja w tej sprawie zadzwoniłem do ciebie, kochany, bo mówię tak, zadzwonię do Piotra Plocha, zimnego drania, po ziemi mnie trochę i jak się dodzwoniłem, kochany, to się lepiej czuję, wiesz, także no, działa.
1: Zimny drań, to jest
4: tak. Tak, zimny pan Piotr, tak, kochany, jutro masz imieniny z panem Pawłem.
1: I podobno.
4: Pragnę pozdrowić was, moi kochani, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia i życzę wam w ogóle panu Pawłowi i tobie, kochany, ognistej flaszki, gorącej łóżkowej igraszki, prawda? I wierszyk ten przyjmijcie zamiast róży. Może się jeden wam przysłuży, prawda? Także, panie Piotrusiu, pocieszajmy się biesiadą. Zasłuchane nasze główki, nie próbujmy jej zamieniać na zaszczyty i złotówki.
1: Zwłaszcza na złotówki nie.
4: Nie, aby nie to, panie Piotrusiu. Tak, także...
1: Od razu na dolary jedziemy.
4: Nie dolary, tam zaraz dolary, proszę pana tam.
1: Panie Andrzeju, ja jestem stary, więc u mnie tylko dolary.
4: To jest coś takiego. Będę cię kochał, ale to już kiedyś tam panu powiem. Słyszałem coś tutaj, jakiś ksiądz mówił, prawda, o piekle, tak?
1: No.
4: Panie Piotrusiu, coś dla humoru. W pewnym miasteczku zmarł ksiądz proboszcz, znany ze swojej gorliwości religijnej, ale umarł także kierowca autobusu, znany zresztą pijaczy naboży, prawda? Obaj tak się stało, że znaleźli się obaj w niebie. Ksiądz zaczął narzekać, że jest mniej uhonorowany niż szofer. Pyta się więc go, dlaczego tak się stało, dlaczego tak jest? Usłyszał w odpowiedzi, widzi ksiądz, jak ksiądz głosił kazania, to wszyscy spali. A jak ja jechałem, to wszyscy się modlili. Proste, prawda?
1: To prawda.
4: Tak. Dużo zdrówka, panie Piotrusiu.
1: Dzięki.
4: Jeszcze raz, kochany, trzymaj się. No, jeżeli chodzi o mnie, to ile można o mnie jeszcze gorszych rzeczy powiedzieć? A o tobie tym bardziej. Żarty, panie Piotrusiu. Dużo zdrówka.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dla pani Grażynki też pozdrowienia.
4: Tak, ja pozdrawiam moich wszystkich mieszkańców. Panią Beatę Grzegorza Kostrzewa. Do widzenia, do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia. Niezawodny jak zwykle pan Andrzej z Działdowa. A kto teraz do mnie zadzwoni? 792-150-150. Tu Radio 7. Halo, halo, dzień dobry.
5: Halo, halo, dzień dobry, panie Piotrze. Witam. Tomasz,
1: o, witamy serdecznie.
5: Panie Piotrze, dzisiaj długosiodne, zerowy odsłuch, bo w trasie jesteśmy.
1: A, myślałem, że zerostopni.
5: Pozdrowić. Nie, zerowy odsłuch, tylko radia. My jesteśmy w trasie, chcieliśmy pozdrowić wszystkich słuchaczy, co gdzieś daleko pojechali, tak samo jak my na aplikacji sobie lecą i słuchają niedzielnej biesiady. Nigdy nie myślałem, że będę jechał do Chorwacji i słuchał i śpiewał sobie

0: Piosenki o saneczkach.
1: A, to widzi pan.
0: Dziękujemy.
1: To jak będzie pan leżał na plaży w Chorwacji i śpiewał o saneczkach, to dopiero będzie ekstremum.
0: To dopiero będzie. A jeszcze takie szybkie pytanko mamy, bo mieliśmy problem ze słuchem w tunelach. Czy dzwoniła pani Dorota Kapitańska już? Już lubimy bardzo słuchać pana milczenia.
1: Tak, już dzwoniła pani Kapitańska.
0: Ach, to przegapiliśmy tym razem. No ale za tydzień zadzwoni na pewno, także
1: mówmy. Myślę, że za dwa też.
0: Dziękuję. Za dwa też. Dziękujemy, pozdrawiamy i wyślemy kartkę do radia.
1: O, super. Pięknie, dziękujemy. O właśnie, to pan Tomek przypomniał tę akcję, którą może troszkę zaniedbaliśmy w ostatnim roku, ale to bardzo dobrze, musimy to o tym tutaj pamiętać. Państwo jedziecie na wakacje w różne miejsca, czasami bardzo egzotyczne, bo już mieliśmy z takich egzotycznych miejsc też od państwa sygnały. Proszę wysłać nam kartkę, przeczytamy ją na antenie. Taką kartkę tradycyjną, pocztową, własnoręcznie wypisaną. To jest coś, co dzisiaj jest naprawdę zjawiskiem dosyć rzadkim. Taki białe kruki, bym powiedział. Tym bardziej serdecznie te kartki witamy u nas i wszyscy w redakcji zawsze się cieszą i przekazują sobie z rąk do rąk, oglądają tą kartkę i zastanawiają się, jak to jest, że komuś się chciało. Więc gdyby się państwu chciało z wakacji wysłać do nas kartkę, to bardzo proszę, podaję adres: Radio 7, ulica Żwirki 21B, 06500 Mława. Jeszcze raz powtórzę: Radio 7, ulica Żwirki 21B, 06500 Mława. Za wszystkie kartki już teraz bardzo dziękuję. Będziemy też pewnie część z nich na Facebooku może państwo pokazywać. No, w każdym razie na pewno będą tutaj w redakcji czytane na wskroś wszystkie te państwa korespondencje wakacyjne. Halo, halo, tu siódemka, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
2: A tu Iza się kłania.
1: O, pani Izo, miło panią słyszeć. Dzisiaj może nie jako pierwsza, ale jest.
2: Jestem, ale dzisiaj to było bardzo ciężko się dodzwonić.
1: Pani niemożliwe.
2: Tak, możliwe.
1: Czy może ten patent przestał działać?
2: Tak, chciałam złożyć panu, panie Piotrze, życzenia zbliżające się oczywiście. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
2: Życzę przede wszystkim zdrówka i realizacji marzeń, jakie pan ma.
1: Bardzo pani dziękuję, naprawdę.
2: Ten upalny dzień to jest masakra, więc życzę wszystkiego dobrego wszystkim i odpoczynku przede wszystkim, tak?
1: Pani Izo, i dla pani też, chłodu trochę, takiego arktycznego.
2: Tak, właśnie, bo to najważniejsze. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję,
2: i pozdrawiam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, pozdrowienia do Makowa Mazowieckiego płyną. To co, jeszcze od kogoś telefon? Tak, jeszcze jeden telefon odbiorę od państwa i za chwilę wracamy do muzyki, bo tutaj już kolejne propozycje muzyczne czekają. Co z tym sokiem z malin? Gramy czy nie gramy? Bo niedzielna biesiada jest, pan... A czy my słuchaliśmy wiadomości głosowych? Zaraz, bo państwo wiedzą więcej, znaczy wiedzą mniej niż ja. Chyba. Muszę tutaj... O, nie słuchaliśmy pana Pawła, no właśnie. To posłuchajmy w takim razie.
3: Witam serdecznie, Radio 7. Za pośrednictwem tego wspaniałego radijka chciałbym pozdrowić pana Piotra, wszystkich słuchaczy, no i przy okazji najserdeczniejsze życzenia z okazji jutrzejszych imienin panu Piotrkowi Prochowi i sobie. I chciałbym prosić o piosenkę Niedzielna Biesiada. A to wszystko przekazywał Paweł Koper z Nowych Łubek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Pan Paweł, Nowe Łubki koło Płocka. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Ale niewiele brakowało i by uciekł pana. Zgubił się w tłumie pana głos płynący tutaj od społeczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Tym bardziej, że pan Paweł już tyle lat z nami na Facebooku, a wreszcie była okazja usłyszeć pana Pawła. Bardzo miło. Może jeszcze uda się kiedyś panu dodzwonić. To będzie w ogóle jeszcze sympatyczniej. No dobrze, to co? To w takim razie pan Paweł chciał niedzielną biesiadę, to ja już ustawiam, a czekam też na państwa sygnały, czy sok malin gramy dzisiaj, czy nie? Czy czekamy na jesień bardziej? Gdzie jest niedzielna biesiada, ja się pytam. Tutaj gdzieś będzie niedzielna biesiada. O, jest niedzielna biesiada, więc moi drodzy państwo, teraz pan Paweł sobie zażyczył. Robimy radio głośniej i w ten upalny niedzielny czas niech się poniesie ten dźwięk po działkach, po ogrodach, po osiedlach, no wszędzie tam, gdzie państwo słuchają teraz niedzielnej biesiady.

0: Gdy maleny puszcza sok, wymieszaj łyżką tą. No to, moi drodzy państwo, już macie przepis na sok z malen, który podobno na upał też jest dobry. Zresztą myślę, że sok z malen w ogóle w każdych okolicznościach się sprawdzi. Tutaj sporo sygnałów na Facebooku się pojawiło, że jednak sok z malen ma być. Był. Pięknie. Patrzę teraz dalej na Facebooku, co tutaj u państwa słychać. Pan Sebastian, Nowe Miasto, 41 stopni teraz na termometrze. U banana w Zalesiu Dolnym 40 stopni, a to bananka tak grzeje chyba jednak. U pani Magdaleny w Lidzbarku 35, ale przydałby się ktoś na ochłodę podobno. Jurmix, Wąbrzeźno, w Wąbrzeźnie teraz 39 stopni Celsjusza. A pani Lucyna pyta, kto śpiewa pioseneczkę Niedzielna Biesiada. To śpiewa AI. No dobrze, to... wiadomości głosowe teraz, bo Facebooka sobie przejrzałem. Teraz wiadomości głosowe. Dzisiaj spory ruch. Ja nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy. Myślałem, że ten upał będzie bardzo państwa rozleniwiał. A jeszcze biorąc pod uwagę, że dzisiaj ram-pam-pam-pam jest czynny, no to tym bardziej będzie mi tutaj ciężko się przebić. A tu proszę bardzo. Ruch, panie, że ho-ho. Wiadomości głosowe. Coś tutaj chyba mamy jeszcze nieodsłuchanego.
1: Serdeczne pozdrowienia dla Gabrysia i Bartka Olszewskich z Serok oraz całej rodziny Olszewskich. Przesyła Sławek.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. No i na kolejne czekam w aplikacji, ale również można zadzwonić. 792-150-150 i teraz jest czas na państwa telefony. To bardzo proszę, już można dzwonić. Halo, halo, dzień dobry, tu Radio 7.
2: Witam, witam bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, pani Iwono.
2: Wróciłam właśnie z kościółka, byłam na 9. Smaczną czarninkę ugotowałam.
0: To od 9 do 13.
2: Mielone kopleciki, zapraszam.
0: Od 9.
2: Basia i koleżanką.
0: Od 9 do 13 w kościele to długo.
2: Nie. Wróciłam o 10. Czarninkę ogarnęłam i kotleciki.
0: Same przysmaki.
2: Zapraszam.
0: Kiedyś
2: Panie
0: nadejdzie
2: Piotrze,
0: ten dzień, coś
2: wszystkiego
0: tak
2: wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
0: A, bardzo dziękuję.
2: I dla pana Pawła również.
0: Przekażę mu, tak, to prawda.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego
2: pozdrawiam
0: dobrego,
2: panią Pasienkę i pana.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Dobrze, kolejne sygnały od państwa. 792-150-150. Kierunkowe do Polski 48, do Europy 11, gdyby państwo gdzieś z jakichś dalszych zakamarków świata próbowali się do nas dodzwonić. Posłuchajmy, kto tym razem. Halo, halo, tu siódemka.
3: Dzień dobry, panie Piotrze, jeszcze raz Jadwiga z okolic Ciechanowa.
0: Panie Jadziu, tak.
3: Chciałem złożyć życzenia dla pana, bo poprzednim razem zapomniałam.
0: Bardzo dziękuję.
3: Także bardzo, bardzo pozdrawiam pana i wszystkiego, wszystkiego najlepszego, więc jak najwięcej zdrowia.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Jak państwo słyszą, nawet dwa razy można się dodzwonić. Chociaż nie polecam, a wręcz odradzam, bo zabierają państwo szansę innym. Tu siódemka, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Super niedziela, żar leci z nieba. Grylowanko mamy na śniadanku i na obiadzik, tak? Ale o Jezu, nie mam termometru, więc nie wiem, jaka jest temperatura. Natomiast chciałam panu złożyć życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i przede wszystkim dużo, dużo optymizmu i radości.
0: Ale natomiast widzi pani, i zdrowie mam, i pomyślność, i szczęście, i optymizm. Niczego mi w życiu nie brakuje.
4: No to spełnienia pozostałych marzeń.
0: Dziękuję.
4: Natomiast dla ochłody, nie wiem, czy będzie słychać, bo ja mam tu oczko wodne i taką właśnie fontannę, więc może przybliżę mikrofon, może coś będziekolwiek słychać dla ochłody, dobrze?
0: Proszę
4: jeszcze
0: pochrupać
4: moment.
0: Troszkę.
4: Nie muszę chlupać, ono chlupie.
0: Posłuchajmy. O! Słychać!
4: No, słychać?
0: Słychać
4: no
0: troszkę.
4: To super. No to w takim razie dużo wody dla ochłody i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Super radio.
0: Bardzo
4: super
0: dziękuję. Pozdrowienia dla pani. Kłaniam się, do usłyszenia. No właśnie, a może państwo mają jakąś taką ilustrację dźwiękową, która mogłaby nas schłodzić? Może u kogoś prysznic akurat jest. A może jakiś wodospad Niagara. To proszę też dać znać, spróbujemy tutaj na antenie wyemitować. Może te dźwięki w jakiś sposób przyczynią się do schłodzenia społeczeństwa. Siódemka, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Chciałem złożyć życzenia z okazji imienin Pawła Świderskiego z Mławy. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń. Życzą rodzice. Najlepsze życzenia dla pana redaktora.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa serdecznie też.
5: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. A ja myślę, co by tu zagrać, bo tak sobie z państwem rozmawiam, a coś by się przydało tutaj ustawić, jakąś ładną melodię, a najlepiej trzy. To odbiorę teraz telefon, a w międzyczasie pomyślę, co by tu dla państwa zagrać. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo.
6: Dzień dobry, tutaj Patrycja.
0: Cześć, Patrycja.
6: Gabrysia.
0: Gabrysia, o, Gabrysia, witaj, Gabrysiu. Kogo będziemy pozdrawiać?
6: Będę pozdrawiać babcię, dziadka i ciocię Karolinę i moją siostrę. I mamę.
0: I mamę. I wszyscy słuchają Radia 7.
6: Tak.
0: Super. Gabrysiu, gorąco?
6: Tak. Dzisiaj się kąpałam w basenie.
0: O, super. To powiem ci, że jutro też będzie gorąco. Też będzie można się kąpać.
6: Okej.
0: Okay. Pozdrowienia. Wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję.
0: Dziękuję. 792 150 150. Kto jeszcze chciałby zadzwonić, to jeszcze sobie jeden telefon teraz odbierzemy, a za chwilę wracamy do muzyki. Siódemka, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Piotrze. Mirek Kargo się kłania. O,
0: Jacek i Agatka.
7: Jacek i Agatka. Zaraz opowiem, ale najpierw zacznę od najważniejszego, wszystkiego dobrego z okazji jutrzejszego dnia.
0: Dziękuję.
7: Także dużo zdrowia, na które, jak pan sam twierdzi, nie narzeka, to tak trzymać proszę, no i nikt, żeby pana nie denerwował, ani ze słuchaczy, ani z tych najbliższych, najbliższych to mam na myśli, wie pan, tą drugą połowę.
0: Tutaj
7: wiemy,
0: widzi,
7: jak to czasami by.
0: Tak? Tutaj widzi pan, na ogół jest wszystko dobrze, ale to życzenia mogą się przydać, bo ja, kurczę, no, im zauważam, im starszy się robię, tym bardziej nerwowy, więc. A najbardziej politycy mnie denerwują.
7: No i jeszcze to piekło tu zaistniało. A propos Jacka i Małgosi, to tak jak grał pan niedzielną, no to tak się uśmiałem, albo sam tak sobie skomentowałem, że aż nie wiem, czy to Małgośka, czy Jasiek, skrzydłami zaczęły machać. No. Ale bo ten tak udałem na głośniku, tak jak pan sobie życzył, że tak powiem. No ale współczuję im, wie pan, 12 metrów nad ziemią, zero cienia.
0: No tak.
7: Całym słowem. Jak na patelni.
0: Nie wiem, jak te organizmy ich są dostosowane do takich warunków, ale my byśmy nie wytrzymali.
7: Tak. No nie, na słońcu absolutnie. Także panie Piotrze, wszystkiego jeszcze raz. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia.
0: Bardzo dziękuję, pani Mirko.
7: No i jak najdłużej, żebyśmy
0: się słyszeli.
7: Słuchali. Tak, dokładnie.
0: No właśnie.
7: No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Kłaniam się, wszystkiego dobrego, pozdrowienia.
7: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: Do usłyszenia. No ja też życzę sobie i państwu, żebyśmy jak najdłużej się słyszeli. Skoro razem wytrzymaliśmy 13 lat, to myślę, że jeszcze taka druga trzynastka by się przydała, prawda? Nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeśli nie spróbujemy, to się nie dowiemy. A propos, z pozdrowieniami dla wszystkich Piotrków, którzy będą jutro świętowali swoje imieniny. Teraz zagramy. Proszę bardzo, Piotrkowie... To dla was. Dla Pawłów może coś jeszcze będzie. Zobaczymy. Na razie dla Piotrków gramy.

0: to jest Niedzielna Biesiada, tylko w Radiu 7 w Niedzielnej Biesiadzie tak dla Państwa gramy i proszę nie kręcić się radiem, bo nigdzie Państwo takiej muzyki nie znajdą, naprawdę. Zdaje się, że wywołali Państwo do tablicy pewnego jegomościa. Naprawdę.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia 7. Moi drodzy, dotarły do mnie informacje, że otrzymuję z okazji swoich imienin życzenia, za co serdecznie dziękuję, a przy okazji wszystkim właśnie Piotrom, mojemu koledze radiowemu, prezesowi, dla Piotra Plocha serdeczne pozdrowienia, wszystkim Piotrom i Pawłom i serdecznie dziękuję, że pamiętacie o mnie. Ja pozdrawiam z ciepłej części Polski, zresztą jak wszędzie w tym momencie jest niezwykły upał, więc dbajcie o siebie, pijcie dużo wody i wszystkiego dobrego Wam życzę na te wakacje.
0: Ale słyszycie, nie powiedział, kiedy do nas przyjdzie. celowo to zrobił. No tak, to Paweł Berendt, gdyby ktoś miał wątpliwości, ale mam jeszcze jedną wiadomość głosową.
2: Dzień dobry, witamy Radio 7. Za Waszym pośrednictwem chciałbym pozdrowić swoją ukochaną żonę Alicję Zbigniew Złyny. Wraz z synem pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
0: Gdyby taką wiadomość Państwo chcieli nam zostawić, bardzo proszę, aplikacja Radia 7. I o tej aplikacji teraz chwilę powiem, no bo wakacje się rozpoczęły. Państwo często będą wyjeżdżać pewnie w miejsca, w których w sposób naziemny, tradycyjny Radio 7 jest nieosiągalne. No a wtedy wystarczy telefon wyjąć z kieszeni, pyk, cyk i już Radio 7 gra. I nie musimy się wcale rozstawać. Można przez Bluetootha połączyć sobie telefon z radiem samochodowym, z zestawem multimedialnym samochodowym i czujecie się Państwo jeżdżąc na przykład po, nie wiem, Podkarpaciu. O, proszę bardzo, tak mi przyszło do głowy teraz Podkarpacie. Pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy z Podkarpacia przy okazji. Albo po Pomorzu Zachodnim. Możecie sobie słuchać tak, jakbyście byli w domu. Więc zachęcam do pobierania aplikacji Radia 7, instalowania tej aplikacji, ale oprócz tego, że możecie tam nas słuchać, to możecie też dzięki tej aplikacji do nas mówić. Więc tym bardziej gorąco polecam. Aplikacja zupełnie za darmo na Wasze telefony z systemem Android, a także iOS. No dobrze, wiadomości posłuchaliśmy, to teraz czas na Państwa telefony. 792-150-150. Radio 7, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Beata Brabowska z tej strony.
0: Miło mi.
3: Chciałam złożyć życzenia mojemu mężowi, ze względu, że są imieniny Piotra i Pawła, chciałam złożyć życzenia Piotrom i Pawłom. Najlepsze życzenia, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i dużo radości. No a szczególnie mojemu mężowi Pawłowi Abramowskiemu.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrowienia też dla Pani.
3: Pozdrawiam Radio 7.
0: Dziękuję.
3: I Piotrom i Pawłom wszystkim tak samo. Wszystkiego najlepszego.
0: Kłaniamy się. Do usłyszenia. 792-150-150. Telefon dzisiaj intensywnie jest eksploatowany, co bardzo mnie cieszy. Halo, halo, siódemka.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Ja chciałem pozdrowić brata, który dzisiaj ma imieniny, Ireneusza Ochreckiego z Mławy, z Brackiej, oraz jutrzejszy Piotra Wodowskiego z Kraszewa. Życzę im wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, no i pomyślności. Oraz panu też życzę zdrowia. I dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Bardzo dziękuję. Z serdeczności również dla pana. Kłaniam się. No, Piotra i Pawła jutro, ale to też tych takich Piotrów i Pawłów w naszym regionie jest całkiem sporo. Nie chciałbym tutaj o nikim zapomnieć, ale pan burmistrz Mławy będzie jutro świętował. Pan starosta Działdowski, pan Paweł też będzie jutro świętował. No i pewnie jeszcze wielu innych takich by się znalazło. Wiceburmistrz Sierpca też będzie świętował. No i no, nie chciałbym tutaj kogoś pominąć, więc nie będę za bardzo się wychylał, ale no, trochę tego świętowania jutro będzie. Tu Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Słuchamy. Aha, dziękuję, to sobie nie porozmawialiśmy, ale było blisko. Już był w ogródku, już witał się z Gąską. To teraz może z Gąską się przywitamy, jeśli tylko Gąska do nas zadzwoni. 792-150-150, a ja patrzę na zegar, moi mili państwo, że to już półmetek dzisiejszej audycji za nami. Więc kto tam dzisiaj jakoś tak miał wątpliwości zadzwonić czy nie, no to proszę już te wątpliwości, żeby się rozwiały, bo potem znowu wyjdzie, że na koniec wszyscy będą dzwonić i komuś może się nie udać, więc proszę na ostatnią chwilę nie odkładać. A ja jeszcze pozdrowię w takim razie wszystkich, którzy na Facebooku są z nami. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie udostępnienia, za wszystkie komentarze. Nawet jeśli Państwo nie mają nic do powiedzenia, nawet jeśli Państwu nie chce się tego Facebooka za bardzo tam uruchamiać, to ja mimo wszystko zachęcam. Każdy komentarz, każdy lajk, każde udostępnienie to dla nas jest bardzo cenny element, dlatego że im więcej tych Państwa sygnałów, im więcej tych interakcji, tym wyższa nasza pozycja, tym lepiej się propagujemy. No i to bardzo cenny jest mechanizm, tak bym to określił. Zasięgi nam po prostu rosną. To jeszcze jeden telefon w takim razie. Siódemka, dzień dobry.
5: A dzień dobry, dzień dobry.
0: O, jest.
5: Jest, jest. Jest,
0: Jurek, sok z malin był, jakby co.
5: Usłyszałem, dziękuję bardzo. Jest pozdrowionka. Pozdrawiam całą moją rodzinkę. O ciebie przede wszystkim, twoją żonkę. Ach, Piotrek, z okazji jutrzejszych imienin. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka i jeszcze raz pieniędzy.
0: Dziękuję.
5: I możesz przekazać Pawłowi, bo słyszałem tutaj na wiadomości głosowej, że też się tutaj podsłuchuje. Jemu też najlepsze życzonka. Także akurat nie jestem w Żninie. Teraz przybywam sobie na działeczce tej mojej tam w Gąbinie.
0: Aha.
5: Słoneczko grzeje. Prawie 39. Ale jakoś sobie radzimy. Z węża zrobiłem kurtynę wodną, puściłem i jakoś sobie tego, nie? Także, ach, zapomniałbym. Pozdrawiam mojego kolegę z domku obok, Roberta, z którym tu siedzimy teraz i się schładzamy tak po prostu, nie? Mhm.
0: Ale jeszcze słyszę, że mowa jest niezaburzona, czyli schładzanie przebiega prawidłowo.
5: Nie, Piotr, to jest wszystko z umiarem, bo dzisiaj nie.
0: Dzisiaj nie wolno.
5: W niej i okolicach ma być najgoręcej. Może tam u was na Mazowszu będzie na 38, u nas ma być 40, nie?
0: Aha. A już mówi, że już jest 39.
5: Prawie, 38, tam 7 chyba mam.
0: No, nie zazdroszczę, ale jest dobra informacja. Od wtorku, od środy już troszkę chłodno.
5: Tak. I cały lipiec patrzyłem, trójki z przodu już nie będzie. Także będziemy
0: super.
5: Będziemy tęsknić jeszcze za pełkiem.
0: Jurku, wszystkiego dobrego.
5: Również Piotrek, dobrego.
0: Dzięki, do usłyszenia. Pozdrowienia też dla sąsiada. No dobrze, a to Jurek trochę więcej informacji przekazał, bo ja nie miałem takiej wiedzy, że w lipcu trójki z przodu na termometrach nie będzie. No, trzymamy za słowo, sprawdzimy to, zweryfikujemy to. Moi mili Państwo, teraz wracamy do muzyki, no bo to przecież niedzielna biesiada, w niedzielnej biesiadzie muzyka to podstawa.

0: Raportują państwo z różnych miejsc, różne temperatury. U pani Grażyny 56 stopni. No dobrze, różne wartości padają, też te w słońcu, inne w cieniu. Od pana Sylwka z Drobina też informacja. W Drobinie to gorąco jest akurat, bo wiem, bo byłem w piątek, więc rzeczywiście żar się z nieba lał w Drobinie i dzisiaj pewnie jest podobnie. Tymczasem DJ Ken donosi, że jest tak gorąco, że mimo, że nie ma wiatru, to krzak się rusza. Proszę pozdrowić tę parę, która tam pod krzakiem leży. Pan Wojtek z kolei z Teksasu, dzisiaj chyba w Polsce, jak rozumiem, napisał: nareszcie macie jakieś normalne temperatury w lecie. No dobrze, tutaj kolejne osoby na Facebooku są. O, pani Ania z Ciechanowa jest, bo tydzień temu panią wołałem i nie udało mi się jakoś dowołać, a dzisiaj pani Ania jest na posterunku. Pani Joli z Malinowej w Ciechanowie też dawno nie widziałem, nie słyszałem. Może też się pojawi dzisiaj. A ja będę odbierał teraz od państwa telefony, ale wcześniej sprawdzę, czy my czasami nie mamy tu jakiejś zaległej wiadomości głosowej. Jest zaległa wiadomość głosowa. I to zdaje się, że coś tam dla mnie będzie. Posłuchajmy.
1: Dla pana Piotra Plocha. Rytmów zestaw skromny, by dzień imienin był wręcz niezłomny. Niech panu się darzy w pracy i w domu. Żyj 100 lat pan w szczęściu, na przekór każdemu. Zdrowia, sukcesów i worka radości. Niech w pana w sercu zawsze spokój gości. Życzy tego stały słuchacz.
0: Dziękuję panie Mirku, to pan Mirek z Włocławka w doskonałej formie literackiej. Czekamy na kolejny tomik poezji. To chyba tyle, jeśli chodzi o wiadomości głosowe, prawda? Czy jeszcze coś było? Nie, wszystko mamy już wyemitowane. Na kolejne wiadomości państwa czekam. Można cały czas je nagrywać, ale można też cały czas dzwonić do mnie 792-150-150. Tu Radio 7, witam. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Jest bardzo gorąco i chciałbym pozdrowić gorąco moją mamę Zofię, braci Ireneusza, Roberta, Patryka, siostra Anita. No i wszystkiego dobrego wam życzę. I chciałbym piosenkę, poprosić o piosenkę Mój Star, jeśli można.
0: Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia. No to taka mała, biesiadna piosenka niestety. A w biesiadnej wersji chyba nikt tego niestety jeszcze nie nagrał, ale kto wie, może tak się wydarzy. To wtedy zagramy. Radio 7, dzień dobry. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam.
3: Chciałem pozdrowić pana Piotra prowadzącego. Dużo zdrowia, zdrowia, zdrowia.
0: Dziękuję.
3: Bo jak zdrowie jest, to i praca jest. Jeżeli praca jest, to i pieniążek jest. I chciałem pozdrowić też moją najukochańszą żoneczkę Małgorzatkę, która kończy mój obiadek.
0: Ale jeść czy gotować?
3: To i to.
0: Okej.
3: To i to. To i to. Bardzo ją kocham. Mm-hmm. No, życzył Marek spod Krakowa.
0: Panie Marku, serdeczności również dla pana. U pana to chyba też gorąco dzisiaj.
3: A ja siedzę w piwnicy, mnie żona wygoniła.
0: Żona pana pogoniła, sama obiad je.
3: No jeszcze nie gotowy, to jeszcze nie. Może da.
0: Może do piwnicy zniesie.
3: Dokładnie.
0: Serdeczności dla pana, panie Marku.
3: Dziękuję wzajemnie. Dziękuję, do usłyszenia.
0: No, u mnie w domu na przykład też piwnica to takie dobre miejsce, najchłodniej tam jest. Więc gdyby ktoś szukał takiego miejsca schronienia, to proszę szukać bardziej na dole niż u góry. No dobrze, czy jeszcze z kimś teraz porozmawiamy? 792-150-150. Bardzo proszę dzwonić. Za chwilę rozpoczniemy trzecią i ostatnią godzinę niedzielnej biesiady, bo to już lada moment i będzie godzina 14. No właśnie, ja tutaj muzycznie się nawet nie przygotowałem. Nie wiem, co tutaj dla państwa zagrać ładnego. Tyle ładnych piosenek jest i zawsze te dylematy. Co by tu zagrać, a co nie? Co już było na przykład ostatnio? No dobrze, zaraz coś tutaj wybiorę. A telefon dzwoni? O, nie dzwoni. To ci dopiero. Dobrze, to zagramy sobie Klaudię teraz. A ja wrócę do państwa z kolejnymi pozdrowieniami już po godzinie 14, no bo to 14 prawie na zegarach teraz. kolejnymi pozdrowieniami już po godzinie 14, no bo to 14 prawie na zegarach teraz.

0: Niedzielna biesiada w ostatniej godzinie dzisiejszego naszego spotkania, bo to już po godzinie 14 jesteśmy. Zaczynamy teraz od wiadomości głosowych, ale za chwilę będą telefony, więc już proszę telefon w dłoń. Hajda na koni! Ale wcześniej posłuchamy sobie waszych głosówek, które nagrywacie w aplikacji Radia 7.
1: Witam, z tej strony Jarek Suwałk. U nas na biegunie też gorąco, ale proporcje muszą być zachowane i tu jest tylko 34 stopnie. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla ciebie, Piotrze, dla Pawła i pozdrawiam was oraz słuchaczy biesiady.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia 7, pana prowadzącego, wszystkiego najlepszego z okazji imienin jutrzejszych. Chciałabym złożyć życzenia najlepsze moim rodzicom z okazji jutrzejszej 35. rocznicy ślubu i proszę o piosenkę Imprez z nieba dar. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję.
3: Witam wszystkich słuchaczy, z tej strony Darek. Chciałbym pozdrowić całą ekipę z Milczego Szlaku. Właśnie wracamy spod wypadu weekendowego pod namioty w Anglii. Pogoda dzisiaj 22 stopnie teraz, troszeczkę było rano deszczyku, to nie to co w Polsce, ale wyjazd bardzo udany. No i cała ekipa bawiła się dobrze. Do tego pozdrowienia dla moich kochanych wnuczków Antosia i Aleksa. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam i życzę miłego dnia.
0: Też bardzo dziękuję. Piękne życzenia, piękne pozdrowienia. To tyle, jeśli chodzi o wiadomości głosowe, które nagrywacie w aplikacji Radia 7. A teraz czas na telefony. Tu siódemka, witam, dzień dobry.
4: Panie Piotrusiu, to jeszcze raz ja, Dorota Kapitańska. Przepraszam bardzo mocno, ale chciałabym zapytać pana, panie Piotruniu, co to za przemiły jegomość dzwonił do pana i pytał się, czy ja już dzwoniłam, czy jeszcze nie dzwoniłam. Serdecznie tego pana bardzo pozdrawiam. Dziękuję za piosenkę o Pepicie. Było wspaniale. Tańczyłam razem ze swoim psem. Pozdrawiam tego pana bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Państwo, mówiliście, że pani Dorota Kapitańska ma nieograniczoną przestrzeń antenową i niepotrzebnie się denerwuje, więc nie denerwuje się. Może jeszcze dzisiaj zadzwoni. Posłuchamy. Ale jeszcze chciałbym z kimś też innym porozmawiać, jeśli państwo mają tylko na to ochotę. Siódemka, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witam.
5: Stali słuchacze dzwonią z pozdrowieniami z Przasnysza.
0: O, Przasnysz.
5: Dzisiaj są urodziny, tak, witam. Dzisiaj są urodziny mojego serdecznego kolegi, zarazem sąsiada. Chciałam życzenia złożyć na antenie, pozdrowić. Także... No słonecznie, słonecznie, cóż, mamy lato. Nie chcieliśmy piosenkę zamówić dla naszego... O, 69, dzisiaj pykło, wczoraj pykło, ale dzisiaj dzwonimy, nie?
0: Piękny
5: 69
0: wiek.
5: Dla Witolda. I zamawiamy piosenkę, co ma być, to będzie.
0: Super, bardzo dziękuję.
5: Albo piękna cyganka, jak ten repertuar nie klapnie.
0: Dobra, będzie, na pewno coś wybiorę. Serdeczności dla was.
5: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam, Przasnysz. Pan Witek urodzinowo? Kurczę, nie wiedziałem, że też w czerwcu świętujemy. Dobra, zaraz będziemy grać, ale wcześniej jeszcze telefony kolejne. Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: O, też dawno niesłyszany głos.
6: No, ja dzisiaj mam specjalną okazję, bo dzisiaj nasza córka ma urodzinki. W piątek obroniła pracę licencjacką. Z tej okazji chcieliśmy jej złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby spełniły jej się wszystkie marzenia, żeby plany się wszystkie jej ziściły. Jutro też ma urodziny mój brat Piotr Drozdowski z Sinogóry. Z tej okazji też chciałam mu życzyć najserdeczniejsze życzenia przekazać i pozdrowić pana w ten gorący, upalny dzień.
0: U pani też?
6: Życzyć. Tak, bardzo. Z okazji jutrzejszych imienin też dla pana najserdeczniejsze życzenia.
0: Dziękuję.
6: Chciałam pozdrowić wszystkie koleżanki z koła gospodyń, no i wszystkich słuchających słuchaczy.
0: Pozdrowienia pani Justyno dla całej rodzinki.
6: Dziękuję ślicznie. Proszę też pozdrowić, uściskać panią Basię.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wszyscy narzekają, że gorąco. Może by ktoś zadzwonił, że za zimno. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale jak był ten atak zimy na początku roku, w styczniu, w pierwszych dniach stycznia, to były takie głosy. No i gdzie to ocieplenie globalne? Jakie ocieplenie? Czy teraz chciałby ktoś zabrać głos w tej sprawie? 792-150-150. Radio 7, witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Z tej strony Marzela. Ja bym chciała podziękować moim rodzicom, Mirosławie i Henrykowi Lamkowskim, za wczorajszą gościnę. Bardzo miło, bardzo było nam miło spędzić z rodziną czas. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Za podziękowania życzy rodzina Drzemiński z Augustowa. Oni piją na teraz kawkę, tatuś z Małsią. Bardzo już życzę smacznego. Rodzina Drzemiński z Augustowa oraz wnuczek Wiktorek Drzemiński.
8: Ja babcię kocham.
7: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Rodzinna niedziela, moi drodzy państwo. Jak na niedzielę zresztą przystało. Bardzo miło. Teraz jeszcze tutaj ktoś dzwoni. Siódemka, witam, dzień dobry.
9: Niedzielę zresztą przystało.
0: Halo, halo.
9: Miło.
0: No to tutaj z Plochem sobie nie pogadam. Dobrze, ale z kimś kolejnym chętnym, bardzo proszę, jestem otwarty, mam jeszcze trochę czasu, więc proszę śmiało dzwonić. Wprawdzie jesteśmy w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, ale jeszcze sporo momentów z telefonami przed nami. Nie czuję, jak rymuje. Dzień dobry, siódemka.
10: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla prowadzących.
0: Czyli dla mnie.
10: Tak, oczywiście. Słucham was z żoną od samego początku. I jeszcze specjalne życzenia dla szwagierki Zbyszka i szwagierki Magdy, którzy przyszli do mnie na imieniny dla mojego syna Piotra. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Pozdrowienia dla całej rodzinki. Państwo dzwonią, państwo pozdrawiają. To ja jeszcze raz do Facebooka nawiążę, bo tam też chciałem pozdrowić wszystkich, którzy klikają, komentują, udostępniają, lajkują i dziękuję za to, że robią to codziennie. Każdy poranny post, moi drodzy państwo, wstajemy do pracy. Przed śniadaniem jeszcze na Facebooka warto wejść i lajka zostawić, do czego państwa zachęcam, bo wiadomo, zawsze rano lajk w siódemce oddany, to dzień musi być udany. I tego się trzymajmy. Jutro też proszę z samego rana lajka zostawić i tak przepraszam, i tak codziennie. To tutaj jeszcze ktoś dzwoni. Siódemka, witam, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
11: Chciałbym złożyć życzenia tacie, ma dzisiaj 66. urodziny, dwukrotnie przeżył Jezusa Chrystusa.
0: To prawda.
11: Tak, bawimy się całą rodziną i chciałbym, żeby tata się dał namówić na zdjęcie ze swoim nowym samochodem, żeby kije wystawił z garażu i podał ją do zdjęcia.
0: O, a jak już się uda zrobić zdjęcia, to wrzućcie na Facebooka u nas.
11: Wrzucimy, oczywiście.
0: Będziemy oglądać. Wszystkiego dobrego.
11: Pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Pan Witek, Przasnysz, tam jest impreza, tam urodzinki są obchodzone, była piosenka zamówiona, będzie piosenka zagrana.

0: Radio 7 i niedzielna biesiada na antenie Radia 7. A teraz u nas czas na Państwa sygnały ze świata. Proszę dzwonić 792-150-150. Proszę przesyłać życzenia, pozdrowienia, bo coraz mniej czasu mamy dzisiaj na to. Jeszcze nie... Powiedzmy to wejście antenowe, potem coś zagramy i ostatnie wejście antenowe nas dzisiaj czeka. Także tych szans na dodzwonienie się jest naprawdę już niewiele. Siódemka, dzień dobry, witamy. Halo, halo.
1: Halo.
0: Czy porozmawiamy? Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się bardzo. Udało mi się pierwszy raz dzwonić i udało mi się zadzwonić do pana.
0: O, super.
1: Po pierwsze, wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
0: Dziękuję.
1: A druga sprawa, to proszę pozdrowić Bernatkę Kolk z Górzna. Mm-hmm. Bo Górzno często jest, a Świedziebnia jest tak blisko Górzna i nigdy pan nawet nie wspomniał.
0: Bo nikt nie chce do mnie ze Świedziebni dzwonić.
1: Nikt nie dzwoni, ja się odważyłam pierwsza i teraz będę dzwoniła, bo dzięki Bernatce to 2 lata radio gra, a nie potrafiłam się dodzwonić, a dziś mi się udało. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję i liczę na panią, że w Świedziebni pani Radio 7 rozreklamuje.
1: No tak, ale nie ma odważnych, żeby zadzwonić.
0: Zaraz zadzwonią, ja coś tak czuję.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Halo Świedziebnia, proszę zgłosić się do bazy, bo mało odważnych podobno u was jest. A to piękna miejscowość swoją drogą jest. No dobrze, to teraz odbieram kolejny telefon. Radio 7, dzień dobry.
2: Dzień dobry, można pozdrowienia DJ Kolejarz.
0: Tak, Kolejarz, DJ Kolejarz pozdrawia teraz. Ja mogę nawet dobrze zgadywać kto. Dla Patrycji, co lubi konie, będzie?
2: Tak, tak, będzie, no.
0: I dla to Słabickiego?
2: A tak, to mogę już pozdrawiać,
0: tak?
2: Tak. Pozdrawiam wspaniałego, wyjątkowego DJ doktora, człowieka o złotym sercu, pana Artura Chryskie, z sercem rzymskiego do który. Pozdrawiam wyjątkowego, o wielkim sercu szlachetnej duszy, przyjaciela, nauczyciela Darka Bedzeżnina, Agnieszkę Pakuje Plecak i Jadę z Gdańska, na fajniejszy ulubiony Radia 7, ulubionych prowadzonych kierowników Piotra Plocha, Pawła Berenda, Patrycję Grochowską, z Rubikonie, Arka Srodnieckiego, studenta z Akademika, Michała Sławieckiego i prezenter w Radia 7. Już wszystko dobiega, zapraszam do Żnina na pałki w wakacje zwiedzić rejon Żnin, pałki ten. Wszystko dobrego, zróbeczka dużo.
0: Dzięki, do usłyszenia. DJ Kolejarz jak zawsze w formie. 792-150-150, a tutaj kto dzwoni? Halo, halo, tu siódemka, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Piotrusiu, witam serdecznie.
0: Jest pani Ania.
3: Panie Piotrusiu, nie było mnie tydzień temu z panem, gdyż niestety w niedzielę trafiłyśmy do szpitala z trucią.
0: Ale wszystko dobrze już?
3: No, dzięki Bogu, ale jeszcze barankę mamy w poniedziałek, więc...
0: No to...
3: Pogoda, odwodnienie, dało się we znaki nam i to było niewesoło. No ale cóż, panie Piotrze, chciałabym złożyć serdeczne życzenia imieninowe mojemu mężowi, Piotrowi oraz oczywiście panu.
0: Dziękuję.
3: Życzę wam przede wszystkim dużo zdrówka, bo to jest najważniejsze, szczęścia, radości, miłości. I oczywiście jeszcze bym do życzeń chciała złożyć życzenia mojej córci, która obchodziła urodziny w piątek, 11, i Marcelkowi, który obchodzi urodziny 8 i właśnie się zbieramy do niego na torcik. Także bardzo pozdrawiam wszystkich solenizantów i ciebie, panie Piotrze, tak naprawdę z głębi serca pozdrawiamy ja i mój mąż.
0: Bardzo dziękuję. Wołałem panią, tęskniłem tydzień temu, cieszę się, że wszystko jest w porządku.
3: Tęsknił pan, no niestety w szpitalu byłyśmy, no ale nie było wesoło, panie Piotrusiu, nie było.
0: Oby się nie powtórzyło. Serdeczności dla pani, dla całej rodzinki.
3: Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
0: Do usłyszenia. Pani Ania z Ciechanowa, tak, pięknie nas tutaj pozdrowiła i teraz kolejny telefon. Halo, Radio 7, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Cisza. To dziękuję, może uda się następnym razem. Gdzie teraz? Tutaj spróbujemy w takim razie teraz się z kimś połączyć. Halo, halo, tu siódemka, dzień dobry, witamy, słuchamy.
4: Dzień dobry. Chciałam złożyć z okazji jutrzejszych imienin dla Pawła Bartochowskiego z Białyszewa, przesyła Agnieszka, i dla pana, panie Piotrze.
0: Dziękuję,
4: wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszych imienin. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Dużo tych życzeń dzisiaj dla mnie też, między innymi, bardzo państwu dziękuję. No właśnie, i teraz gdyby tak człowiek chciał jakieś te, żeby te życzenia się spełniły, to tak nie bardzo jest, bo już zdrowie jest. O właśnie, żeby się utrzymało, prawda? Bo ludzie życzą sobie zdrowia i no na przykład u mnie ze zdrowiem jest nie najgorzej, ale człowiek coraz starszy i może coś tam zaszwankować, więc to jest rzeczywiście ważne życzenie. To jeszcze tutaj odbiorę połączenie od Państwa. Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Panie Piotrze, tak?
0: Tak, tak, to ja.
5: Panie Piotrze, ja bym chciał złożyć życzenia synowi, co kończy, znaczy nie kończy, tylko ma Paweł jest.
0: Imieniny. Mhm.
5: Imieninowe, tak. Tydzień temu skończył 18 lat. Mhm. I mało tego, jeszcze chciałbym pozdrowić żonę, która leży teraz w szpitalu. Walczy z tym, wie pan, co do tym uchodzi, nie? Mhm. No i dla pana oczywiście też.
0: Dziękuję.
5: No i do tych życzeń się składają jeszcze wszystkie moje dzieci. Marta, Sylwia, Klaudia, Jessica i oczywiście Paweł.
0: To ma pan 3 córy i 1 syna.
5: 4 córy.
0: 4, ależ to ci dopiero rodzina.
5: No, na koniec nam się udało, nie? A ja jestem nie mało starszy od pana, nie?
0: Mm-hmm, super, no to no. Fajnie, piękna rodzinka.
5: No i ten. I pozdrawiam cały Burkat, bo ja w Burkacie mieszkamy. Mm-hmm. 99% rodzin z Burkatu.
0: Serdeczności dla całej rodzinki. Proszę pozdrowić wszystkich.
5: Pan, przede wszystkim dla żony, która, wie pan, walczy, nie?
0: Tak, tak. To też przyłączam się do tych życzeń. Bardzo panu dziękuję. 4 córy i 1 syn. To jest dopiero familia. No dobrze. To co? Jeszcze jedno połączenie i za chwilę gramy. Halo, halo. A nie, tutaj może. Halo, halo, Radio 7, witam, dzień dobry.
6: Witam.
7: Chciałem na antenie, tak?
0: Tak, jesteśmy.
7: Poprosić o to, że moja Julcia, tak? Moja ukochana siostrzenica, tak? Jest zdała do drugiej klasy, do trzeciej klasy, tak? I tyle.
0: Mhm. A od kogo te życzenia?
7: Od Zbyszka, od Leszka i od Agnieszki.
0: Super, dziękuję, pozdrawiam. Moi drodzy Państwo, teraz zagramy, a później to już będą ostatnie dzisiaj nasze życzenia i pozdrowienia, więc proszę nie zwlekać. Kto na koniec się dodzwoni, no to się okaże. A później dopiero za tydzień się usłyszymy w niedzielnej biesiadzie. To teraz Magda Niewińska, za chwilę jeszcze jakieś dwie kolejne piosenki dla Państwa dobiorę. Proszę zostać z nami.

0: No to, moi drodzy państwo, ostatnie dzisiaj pozdrowienia i życzenia. Zaczniemy od wiadomości głosowych. Posłuchajmy.
1: W dniu 70. urodzin dla taty Stanisława Dudalskiego najlepsze życzenia, zdrowia, szczęścia, pomyślności przesyłają dzieci, wnukowie i zięcie.
0: I to tyle, jeśli chodzi o wiadomości głosowe na dzisiaj. Bardzo dziękuję za głosy wszystkich. Patrzę na Facebooka jeszcze. Uwaga, u pani Anety w Giżynku 42 stopnie Celsjusza, a u pani Małgosi w Islandii, uwaga, 12 stopni tylko, i pani Małgosia zazdrości nam tych letnich temperatur. To teraz ostatnie telefony od państwa. 792-150-150. Proszę dzwonić, proszę pozdrawiać, proszę życzenia przekazywać, bo już to ostatnia szansa. Radio 7, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Ewa Osowska z Siechanowa. Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia dla Wandy Sobolewskiej, która 23 czerwca miała imieniny. Wszystkiego dobrego dla niej.
0: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. I kolejne sygnały, kolejne głosy, kolejni rozmówcy. 792-150-150. Proszę dzwonić. Czy jeszcze ktoś zechce dzisiaj do mnie zadzwonić i ze mną porozmawiać? Cisza na razie. Zostałem sam na placu boju. To korzystając z okazji, że zostałem sam, bardzo chciałem podziękować tym wszystkim, którzy na Facebooku życzenia mi składają. Bardzo państwu dziękuję. Tym, którzy i dzwonią, i na Facebooku przesyłają pozdrowienia, i tutaj też innymi kanałami komunikacyjnymi przekazują te życzenia. Bardzo, bardzo, bardzo raz jeszcze dziękuję. No to jeszcze jeden telefon, czy uda się? 792-150-150. Nie uda się, chyba już nikt nie chce ze mną dzisiaj rozmawiać. tak się porobiło na sam koniec. To ja patrzę jeszcze na zegar, jak my tutaj z czasem z tym... Nie, no jeszcze 12 minut, no to jeszcze kilka telefonów bym chętnie od państwa odebrał. O, ktoś dzwoni. Radio 7, witam, dzień dobry. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: To Teresa od SMS-a. Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia imiennowe. Zdrowia, szczęścia, radości oraz większej liczby, jeszcze większej liczby słuchaczy tego wspaniałego Radia 7.
0: Dziękuję pani Tereso. Serdeczności również dla pani.
3: I dla pana Pawła Berenta też. Wszystkiego najlepszego.
0: Przekażemy. Zresztą słucha chyba dzisiaj, więc słyszał. Dziękuję pani Tereso. Pozdrawiam. 792-150-150. No jeszcze chętnie bym z kimś słowo zamienił dzisiaj. Czemu by nie? O, już ktoś dzwoni. Dzień dobry, Radio 7.
4: Dzień dobry, Piotr Kamiński z tej strony się kłania. Prezes OSP w Dębieniu. Panie Piotrusiu, chciałbym przekazać wszystkim serdecznie podziękowania za pomoc w zbiórce pieniążków na ten nasz samochód strażacki. Jesteśmy praktycznie już u celu. Udało się zebrać praktycznie 650 tysięcy też dzięki państwu. Bo też państwo się do tego przyłożyliście, także bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Panie Piotrze, wszystkiego dobrego imieninowego.
4: A dzięki, dzięki wzajemnie.
0: Dziękuję wzajemnie. Bardzo. Do usłyszenia.
4: No, pozdrawiam słuchaczy.
0: Dobrze, to jeszcze tutaj ktoś dzwoni. Siódemka, dzień dobry, witam. Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
5: Nowe miasto. Lubo, się kłania.
0: Tak. Śmiało, śmiało. Aha, coś się nie udało. Już było, już byliśmy w ogródku, już Nowe Miasto Lubawskie się zgłosiło i gdzieś nam się połączenie zerwało. A szkoda. No to ostatni telefon dzisiaj teraz. Radio 7, witam, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Dzień dobry, panie Piotrze. Z okazji życzę panu dużo zdrowia, szczęścia, miłości, pomyślności. Samych sukcesów w pracy życzy stała słuchaczka Wiesia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 7 w tą upalną niedzielę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję pani Wiesiu, wszystkiego dobrego. Kłaniam się i do usłyszenia. I państwu też dziękuję. Raz jeszcze dziękuję za wszystkie życzenia, za wszystkie pozdrowienia, za aktywny udział w programie. No i słyszymy się za tydzień w niedzielnej biesiadzie. Piotr Ploch, miłej niedzieli, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
4: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
5: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502-130-405. 502-130-405.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
7: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
8: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.

0: Reklama. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
4: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna

0: Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama.
2: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
3: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
3: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 czerwca. W 1919 roku został podpisany traktat wersalski, na podstawie którego wytyczono granice Prus Wschodnich z Polską. Dokument decydował o włączeniu fragmentu powiatu nidzickiego, czyli tak zwanego kąta działdowskiego, do Polski. Zapisy zaczęły obowiązywać od 10 stycznia 1920 roku. W 1928 roku z inicjatywy Stanisława Żyty powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Łęcku w gminie Płośnica w powiecie działdowskim. W 1999 roku biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Jan Chrapek został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji radomskiej. Apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
3: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie warczeć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak Szulerzy przegramy Polskę.
2: W 2009 roku urodzony w Ciechanowie Roman Rynkiewicz zdobył srebrny medal kajakowych Mistrzostw Europy w Brandenburgu w rywalizacji C2 na 500 metrów. W 2014 roku zespół ludowy Krasne z powiatu Przesnyskiego został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 30-lecia istnienia.
4: Kraśnianki, Kraśnianki, to piękne dziewczyny.
2: W 2015 roku Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie została wyróżniona medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 110-lecia istnienia. W 2017 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Uniwersytet III wieku w Lidzbarku w powiecie działdowskim. Urodzili się w 1901 roku w Żurominku w gminie Wiśniewo w powiecie mławskim Tadeusz Milewski. Major pilot, służył w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Lidzie oraz w brytyjskim lotnictwie w Afryce. Był adiutantem prezydenta Władysława Raczkiewicza. Po wojnie, po powrocie do Polski, pracował w instytucjach związanych ze stowarzyszeniem PAX. Współpracował też z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1938 roku w Windykach w gminie Wieczwnia Kościelna w powiecie mławskim Jan Wiśniewski, członek Kolejowej Orkiestry Dętej w Mławie, następnie występował w orkiestrach dętych w Działdowie i Płośnicy w powiecie działdowskim. Z jego inicjatywy powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy. W 1964 roku w Brodnicy Ewa Kieszkowska, posłanka i wicemarszałek Sejmu VI kadencji, w latach 2011-2013 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5: Za wielkim miastem żyją ludzie, którzy mają godność. Za wielkim miastem jest prawdziwe życie.
2: Zmarli w 1920 roku w Raszewie Włościańskim w gminie Czerwińsk nad Wisłą w powiecie płońskim Kazimierz Maria Jan Przejemski, kapłan mariawicki, absolwent Akademii Duchownej w Petersburgu, profesor w Płockim Seminarium Duchownym, pierwszy przełożony Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów. Był w gronie księży mariawitów, którzy w 1906 roku wypowiedzieli posłuszeństwo biskupom. Proboszcz Raszewski w latach 1906-1920. W 1977 roku ksiądz dr Piotr Naruszewicz, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Sachsenhausen i KL Mauthausen-Gusen, gdzie doczekał wyzwolenia. W 2001 roku Anna Przebojewska, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.

0: miasta.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
3: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
2: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
4: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
2: Za brak czujki można dostać mandat do 5 tysięcy złotych albo grzywnę do nawet 30 tysięcy. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
5: No, marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
2: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505-348-818.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
3: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
0: Reklama.

0: Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
1: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
0: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
0: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po 2 pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
0: Pogoda będzie gwałtowna także jutro, znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
4: No dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
5: No spływ, rowery i tak tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
0: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: w Polsce. Dziś nawet 40 stopni, jutro podobnie. A Polacy na wakacjach nie narzekają.
1: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś.
0: Więc warto nacieszyć się latem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burza wokół książki o polskim prezydencie. W jednym z opublikowanych fragmentów wywiadu rzeki Andrzeja Nowaka z Karolem Nawrockim przedstawiony jest moment z kampanii wyborczej, kiedy stan zdrowia obecnego prezydenta gwałtownie się pogorszył. W książce pojawiła się sugestia, że mógł zostać otruty. Trzeba to wyjaśnić, mówi polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki.
2: Jeżeli rzeczywiście do tego doszło, a nie mam powodu nie wierzyć prezydentowi, to kto za tym stał?
3: Jak ktoś kogoś otruwa, to trzeba zrobić badania toksykologiczne. W związku z tym rozumiem, panie prezydencie, że toksykologia wykonana. Poprosimy o wyniki.
0: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Rekordowe upały przetaczają się przez Polskę na zachodzie i w centrum kraju. Dzisiaj 40 stopni. Jak radzą sobie z tym warszawianie i turyści w stolicy, pytał Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Ten wiatraczek to jakiś nabytek ostatnich dni, ostatnich godzin?
5: Tak, kupiony wczoraj.
4: Pomaga?
5: Średnio.
6: No jesteśmy od piątku, przyjechaliśmy na Podsiadłego. Było gorąco, ale jakoś daliśmy radę. Siedzieliśmy 2 dni w Centrum Nauki Kopernik, bo tam fajna klimatyzacja.
4: W domu macie, panie, klimatyzację?
5: Tak.
7: Tak. Tak,
4: korzystacie.
7: Tak.
8: Mieszkam, że tak powiem, w wieżowcu na 10 piętrze. To bym tam nie wytrzymała niestety.
0: Ekstremalne upały mają odpuścić w połowie tygodnia. Upały spowodowały dziś duże utrudnienia na kolei. Wiele pociągów notuje opóźnienia. Kilka składów utknęło w okolicach Legionowa na Mazowszu. Doszło do usterki sieci trakcyjnej. Pasażerowie, którzy przebywali w pociągach, mogli wyjść na zewnątrz, bo z powodu awarii nie działała klimatyzacja. Rekordowe upały także w innych krajach, tak jest na przykład w Chorwacji, choć tu pomaga idealna do kąpieli woda w Adriatyku, ma teraz 24 stopnie. Korzysta z tego pan Jacek, który przybył do Rijeki.
1: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś, chłodno, tak, więc trzeba te baterie naładować, tak, te witaminy D trzeba wytworzyć jak najwięcej.
0: Bałtyk może i chłodniejszy, ale ma ładniejsze plaże. Za nami 70% piłkarskiego mundialu, ale przed nami to co najciekawsze, czyli strefa pucharowa. Wieczorem pierwszy mecz z cyklu przegrywający odpada o 21:00 Kanada RPA. Największe upały jutro przeniosą się nad środkową i wschodnią Polskę, a na zachodzie będzie odrobinę chłodniej, około 30 stopni. Poza tym burze możliwe jutro w całej Polsce. Na początku na północnym zachodzie kraju, potem będą się przesuwać w głąb naszego kraju, bardziej na wschód i południe.
9: Radio 7. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 70. rocznica poznańskiego czerwca. Dziś odbyły się uroczystości. Strażacy apelują o czujniki Czadu. Latem Czad jest tak samo niebezpieczny. Co trzecia borówka amerykańska w Europie jest polska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Poznaniu odbyły się dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili związkowcy i kombatanci. Składali kwiaty. W auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier.
3: Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
4: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
2: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystość z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. Strażacy przypominają, by montować czujniki Czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak zimą. Wszystkiemu winne są upały. Tłumaczy to dokładnie brygadier Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
5: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
2: Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej przez uchylone okna lub otwarte drzwi. Kończy się pomału najgorętszy dzień czerwca w historii. Dziś w Słubicach było 40,5 stopnia. Tropikalne upały były w całej Polsce, gdzie to tylko możliwe próbujemy się schładzać. Zaglądamy do Giżycka.
6: Proszę bardzo, mamy fontannę.
7: Oblać się wodą.
6: Całe mokre, proszę zobaczyć.
8: I mnie jest wyraźnie chłodno, nie jest mi gorąco. Ciepłoludna jestem.
9: Teraz byliśmy na lodach aloesowych. Bardzo dobre, polecam, mało słodkie.
10: Lody, tylko lody.
2: Eksperci radzą raczej dobrze się nawadniać. Odradzają też kąpieli w fontannach z zamkniętym obiegiem wody, bo to siedlisko bakterii. Owoce też nie zaszkodzą. Polska jest unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Od wejścia do Unii Europejskiej zbiory w Polsce wzrosły 15-krotnie. Dzisiaj to 65 tysięcy ton rocznie. Według najnowszych danych produkujemy 1/3 całych unijnych zbiorów. Jesteśmy też na 6. miejscu na świecie pod względem uprawy borówki amerykańskiej. Prowadzą, nie będzie niespodzianki, Amerykanie. Najgorętsze upały przesuwać się będą na wschód. Jutro będzie cały czas pod 40 stopni w centrum i na wschodzie Polski. Na zachodzie już odrobinę delikatniej, około 30. Poza tym możliwe jutro burze. Na początku na północnym wschodzie, a potem będą się przesuwać w kierunku centrum i na wschód.